0: Hit FM Radio. Gladne boje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM.
1: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta.